Umsakazwana, hayi umshayiba lo mabhathi ayidakho umsakazwana. Hayi, thatha saliwa kuyehlela la. Hayi, sahamba neqhawe la, mama nosaliwa. Ngikhali ka.